get you, na jardę, na zabeciu, na szo, u maju, patrzę na kaju, a suera, nie to prawie, nie a szaszy, ja mogę, tu kody kieju, a we patrzę na kaju, tu szaszy pod, ci mokiena, tu kody kieju, nie żo, nie szaszy.

0: Uwagę blast, uwagę blast, uwagę blast do Kajsa, uwagę blast do Masusa, uwagę blast do Fomeksa, uwagę blast do Jezusa, uwagę blast, jest tu do konfuzją.
1: Uwagę blast, uwagę blast,
0: to uwagę blast.